Cukeru in Bajla na Radio City, 17 minut je čez 8. Dobro jutro. Preverimo temperature, 13 stopinj v

0: Exact, Peter Kisold.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Największy dance hit. Usłuchaj czasu. Dance hit. Radio City.